0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. I po reklamie.

0: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Max. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie.

0: Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: What If w RMF Max i Neptunika, czyli niemiecki DJ, który no nie był w klubowym świadku, może postacią totalnie anonimową, ale ten numer poszedł wiralem i tym numerem zrobił prawdziwą furorę. No mam nadzieję, że my wszyscy trochę furorę zrobimy, bo od tego też jest weekend, a u progu weekendu w sobotnich hitach na Maxa witam się z wami, Dawid Miązek, cześć. Kto w pracy, temu pomożemy przetrwać do fajrantu, kto ma wolne, to z nami będzie jeszcze bardziej wolny. Za chwilę męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo, a za parę minut powiemy, jak nie rozmawiać z czatem GPT.
1: Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Ślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

Mosey Man z Joe Clearem Underneath the Blue, to jest RMF Max. Słuchajcie, ciekawa sprawa. Naukowcy zbadali, że jeżeli rozmawiamy z czatami, chatbotami różnymi AI i piszemy do nich po kobiecemu, to dostajemy odpowiedzi mniej profesjonalne niż jak piszemy po męsku. Dlaczego tak jest? No, trudno powiedzieć. Tak się te chatboty wyuczyły. Mnie bardziej zastanawia, jak to jest pisać po męsku i po kobiecemu. Znaczy, jedyne, co przychodzi mi do głowy, to, że po męsku to tak, wiecie, konkretnie, do rzeczy. A jak może wyglądać zapytanie po kobiecemu do czata GPT, czy tam innych czatów? Nie wiem, domyśl się. Jeszcze będzie ten czat z bombonierką przychodził i przepraszał. Time for Cities i Self-Awareness. RMF Max, lecimy z sobotnim porankiem.

0: wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk z nowością w RMF Max. A ja mam tu dla was takie info, że no nie wiem, chyba wstanę, bo to nie wypada na siedząco. Tak, to ja już wstaję, tutaj sobie muszę mikrofon troszeczkę przesunąć. Słuchajcie, po raz pierwszy w historii RMF Max do wygrania taka kasa. Uwaga, 1 000 000 złotych. Okrągły 1 000 000 złotych. To już nie jest kasa na remont kuchni, na wypad wakacyjny z rodziną. To jest kasa, która może odmienić twoje życie. I tak dokładnie 1 000 000 złotych będzie do wygrania w najbliższym poniedziałkowym finale naszej zabawy. Ale żeby była jasność, wcale nie trzeba czekać się do poniedziałku, żeby dołączyć. Szansę na 1 000 000 złotych możesz sobie dać już teraz, bo później gdzieś tam przeleci, umknie ci, zapomnisz. Nie, najlepiej teraz wziąć smartfona do ręki i wysłać do nas SMS-a. Nowa zabawa, nowa kasa, nowy numer telefonu 7467, koszt SMS-a 4,92 z VAT, a w treści wpisujesz tylko MAX i wystarczy. Ale jeszcze prościej, możesz po prostu wejść na www.rmfmax.pl i tam dołączyć. 1 000 000 złotych, nie pomyliłem się ani o jedno, ani o dwa zera. 7467, hasło MAX albo www.rmfmax.pl.
1: Reklama. O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10/10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

No nuty potężne jak prawdziwy huragan Hurricane Offenbach i Ella Anderson w RMF Max. Na YouTube'a RMF Max, ale też na platformy podcastowe wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, w którym Agata Świderska i Ada Krysian przepytują tym razem Igora Łupkowskiego, influencera, tiktokera, który dał się poznać jako gwiazda Love Island niegdyś, a teraz wszystkich zaskoczył i nieoczekiwanie pojawił się w najnowszej edycji Top Model, między innymi o kulisach tych programów, ale też o jego niełatwych związkach. Możecie posłuchać się w Bratnich Duszach, a najciekawsze fragmenty rozmowy z Igorem Łupkowskim będziemy też wypuszczać dzisiaj na antenie RMF Max po 10:00. Także bądźcie z nami. Teraz coś na rozruszanie tego poranka. Two Colors i Primadonna. RMF.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis,

0: Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: I po reklamie.

0: sobotę pogodowo Polska podzielona będzie na pół. Od rana na zachodzie słońce i błękit nieba, zaś na wschodzie spodziewamy się sporego zachmurzenia i gdzieniegdzie popada. Po południu sytuacja się zmieni i parasole przydadzą się mieszkańcom Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, a na Podkarpaciu i w Małopolsce się rozpogodzi. W najcieplejszym momencie dnia na Pomorzu spodziewamy się 19 na plusie. W centrum będzie trochę chłodniej. 17 kresek, a najzimniej 15 stopni to wartość, jaką pokażą termometry na Podlasiu.
1: Jeśli kręcą was klubowe nuty w takich lekko trensowych klimatach, no to ten numer wam się spodoba. Dajcie już teraz głośniej Whatever Turns You On, czyli cokolwiek cię kręci. Axwell w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: beat charakterystyczny, ale ten wokal absolutnie nie do pomylenia z nikim. Naughty Boy i Sam Smith, La La La w RMF Max. Za chwilę przyspieszymy, odlecimy sobie z Tobim Roma Fly High, a za parę minut zaproszę Was na Max Games. Będzie mini recenzja wielkiego powrotu po dwóch dekadach Onimusze. Zostańcie z nami. RMF Max.
1: Reklama. To złota kumulacja, teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: I po reklamie.

zawsze. Tylko kochaj mnie, Zalia F, RMF Max, a my wracamy do Max Games i też wracamy do marki, na którą fani czekali równe dwie dekady. Chodzi o świeżutką odsłonę kultowej serii Capcomu Onimusha Way of the Sword. Zapraszam na mini recenzję. Max Games. To była hitowa seria we wczesnych latach 2000, którą łączyła realia historycznej Japonii z mrocznym fantazy i widowiskową walką na miecze. Way of the Swords nie jest jednak kolejnym remasterem, a zupełnie nową odsłoną Onimuszy. Pięknym powrotem po latach wcielamy się w legendarnego samuraja, ikonę japońskiej historii Miyamoto Musashiego i razem z nim przenosimy się do feudalnej Japonii. Oczywiście to gra, więc ścierać się będziemy nie tylko z innymi wojownikami, ale przede wszystkim demonami, które opanowały Kyoto i przyległości. Gra jest trzecioosobową grą akcji, w której przede wszystkim walczymy mieczem, ale używamy też specjalnej rękawicy do potężnych ataków wchłaniających duszę wrogów. Ogólnie system walki bardzo, bardzo efektowny i satysfakcjonujący, raczej zręcznościowy, raczej nie stanowiący turbo wyzwania jak gry typu Soul-like, ale też nie jest to gra banalna. Na podrzędnych wrogów wystarczą proste techniki albo nawet brak techniki, na tych bardziej wymagających będziemy musieli nauczyć się parowania i przynajmniej podstawowych kombosów. No oczywiście perełką gry są starcia z bossami, emocjonujące, wymagające przygotowania, szalenie efektowne. Niektóre zahaczają o poziom z God of War. W grze mamy otwarty świat, sporo aktywności do wykonania, które pozwolą nam szybciej rozwinąć postać albo ulepszyć lub zdobyć jakiś unikatowy ekwipunek, ale na szczęście nie jest to bezsensowne bieganie po mapie i odhaczanie kolejnych znaków zapytania. Graficznie tytuł wygląda obłędnie, wyciska co prawda siódme poty z pecetów i z konsol najnowszej generacji, ale warto, bo twórcy stworzyli mroczną, ale przepiękną do podziwiania Japonię. Trudno mi znaleźć jakieś istotne minusy Onimuszy. Drobne błędy się zdarzają, może niektóre poboczne zadania bywają powtarzalne, może tam sztuczna inteligencja wrogów mogłaby być lepsza, ale ogólnie fenomenalny powrót kultowej marki. Warto dać szansę, jeśli lubicie gry akcji z fajną otoczką. Ode mnie 5 z plusem dla Onimuszy.

0: Only Girl in the World i jedyna niepowtarzalna Rihanna oczywiście w RMF Max. Słuchajcie, lato nas, późne lato nas mocno trenowało. Z września zrobił się taki październik, a wystarczyło, że tutaj, słuchajcie, przeskoczyła pora roku i na przywitanie jesieni będziemy mieć chyba, no może nie powrót lata, ale całkiem przyjemnie w całej Polsce się ten weekend zapowiada, w miarę słonecznie, w miarę ciepło, no i fajnie. I szczegóły za chwilę w prognozie pogody, a po niej będzie Kygo z Maxem McKnownem. Take Me Back.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: sobotę pogodowo Polska podzielona będzie na pół. Od rana na zachodzie słońce i błękit nieba, zaś na wschodzie spodziewamy się sporego zachmurzenia i gdzieniegdzie popada. Po południu sytuacja się zmieni i parasole przydadzą się mieszkańcom Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, a na Podkarpaciu i w Małopolsce się rozpogodzi. W najcieplejszym momencie dnia na Pomorzu spodziewamy się 19 na plusie. W centrum będzie trochę chłodniej. 17 kresek, a najzimniej 15 stopni to wartość, jaką pokażą termometry na Podlasiu.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: słyszymy ten kawałek i widzimy tego faceta, który zamyka oczy na rozgrzanym do czerwoności, roztańczonym parkiecie. Justy, Jack Style i Yon, Turn the Lights Off. No to właśnie, gdzie będą pełne parkiety, gdzie się pobawić, w ogóle jak spędzić czas w ten weekend. O tym teraz sobie dwa słowa w RMF Max powiemy. Zaczniemy sobie może te klubowe polecajki od katowickiego X-Demona, który wczoraj się oficjalnie otworzył, zainaugurował działalność i to na grubo, bo był Mauro Picotto, no ale dzisiaj nie mniej ciekawie się wieczór zapowiada, bo gościem specjalnym drugiego dnia wielkiego otwarcia katowickiego X-Demona będzie DJ Eben, ten DJ Eben od hitów Hollow czy Hard. Start o 22:00. Jak macie ochotę na dużą dawkę house'u dzisiaj, to koniecznie zajrzyjcie do sopockiego klubu Noce i Dnie. Tam dzisiaj nocna zmiana, Night Shift, da Maker cały wieczór za sterami. Poleca się też warszawski klub Explosion. Tam dziś duża dawka retro od DJ-a Dziekana. To jest ten DJ, który nie tylko wypuszcza sety, ale też improwizuje na syntezatorach na żywo. No i białostockie Rokoko też dzisiaj będzie dobrym adresem na inaugurację klubu w nowej miejscówce przy ulicy Pięknej. Król Latino się pojawi, czyli oczywiście Skolim.
1: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów.

0: też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: sobotę must have to nie tylko parasol czy przeciwdeszczowa kurtka, ale też ciemne okulary, bo niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, ale też chwil ze słońcem i błękitem nieba. Najcieplej będzie na wybrzeżu, 19 na plusie na Kujawach czy na Mazowszu słupki rtęci dojadą do 17 kreski, a na Podlasiu w maksie termometry pokażą 15 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te są sprzyjające, co ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
1: Hity na maksa. Europejski Dzień Języków dzisiaj pokazuje kalendarz. No to co? Bonjour, good morning, guten tag, dobry dzień. No witamy się po 10 w RMF Max i lecimy z Sombrem. My body isn't ready. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Messenger od Aleksa Boryna w RMF Max. A jeszcze wchodzę szybciutko na YouTube'a RMF Max, żeby się upewnić, że już jest. Tak jest, oczywiście. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. I dziewczyny Ada Krysian i Agata Świderska dołączają do kolekcji influencerów, których przepytywały. Tym razem Igora Łupkowskiego. Influencera, ale też gwiazdę reality show. Przede wszystkim Love Island, ale ostatnio też top model. Sprawdźcie Bratnie Dusze na YouTube'ie RMF Max. Sprawdźcie platformy podcastowe, tam też podcasty znajdziecie, a u nas za chwilę jeden z najpikantniejszych fragmentów tego podcastu.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent w RMF Max. W Mam Talent jeszcze go nie było, ale był już w Love Island, Hell's Kitchen, a ostatnio trafił do Top Model. Igor Łupkowski, najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze, którego intensywnie przepytały Agata Świderska i Ada Krysian.
1: Ty kiedyś powiedziałeś, że uważasz, że jesteś bardzo męskim facetem, ale że jak byłeś w klubie i to był klub homoseksualny, to nie chcieli cię wpuścić, więc pocałowałeś się z innym facetem. No, to jest prawda?
2: Tak, prawda, w 100%. Tak.
1: Wow.
2: Ja mam takie podejście.
3: I wpuścili cię.
2: Wpuścili.
1: Świetnie.
2: Tak. I było super.
1: Chłopaki nic co robić po prostu.
2: No bo uważam...
1: Ale to jest ciekawe, bo to jest pewnego rodzaju naprawdę dużo. Jak zareagował twój kolega? On był hetero?
2: Tak.
1: A.
3: Czy to była decyzja podjęta na trzeźwo?
2: Nie.
1: To też ułatwia. To też wyjaśnia. Chociaż no, jest to nadal crazy.
0: No mocno crazy. Czyli co do tego, że prawdziwy mężczyzna nie boi się różowego, dokładamy jeszcze, że nie boi się pocałunków z kolegą. No nie wiem, ale wiem na pewno, że całość podcastu Bratnie Dusze z Igorem Łupkowskim, gdzie jeszcze więcej pikantnych fragmentów na YouTubie RMF Max już jest i na wszystkich platformach podcastu.

0: O tak, pod weekendzik. Take it slow. Robin Schulz z nami w RMF Max. A ja czytam sobie, że kubek z muminkami został sprzedany za 46 tysięcy euro na aukcji. Okej, to nie był taki zwykły kubek. To był stary kubek z lat 50. i to jeszcze jakiś unikat. No, ale jednak wciąż był to kubek z muminkami, a nie porcelana z XVI wieku. Także nie wiem jak wy. Ja idę sprawdzić do naszej zakładowej kuchni kubeczki, ile to jest warte. Że umów się. Niektóre stoją tam od zawsze. Ja przychodziłem do pracy, to już były. Mogą być z lat 50., mogą być nawet starsze. Nie wiem, czy będzie 46 tysięcy euro, ale może będzie na świeżą kawę. Was zostawiam z prognozą pogody. Za chwilę po niej męskie granie supermoce.
1: Reklama.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka!
6: Oh!

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: I po reklamie.

0: AI.
1: W sobotę must have to nie tylko parasol czy przeciwdeszczowa kurtka, ale też ciemne okulary, bo niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, ale też chwil ze słońcem i błękitem nieba. Najcieplej będzie na wybrzeżu, 19 na plusie na Kujawach czy na Mazowszu słupki rtęci dojadą do 17 kreski, a na Podlasiu w maksie termometry pokażą 15 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te są sprzyjające, co ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Jeden z pierwszych wielkich hitów Lady Gagi, Paparazzi w RMF Max. Już 17 lat ma ta piosenka. No to teraz dla równowagi absolutna nowość. Prawdopodobnie usłyszycie ten numer po raz pierwszy, bo to totalna świeżynka od DJ-a Ebena, który dzisiaj jest w Polsce. Gra na otwarcie katowickiego X-Demona. Dobra impreza się szykuje, no i doskonały singiel się szykuje. Dajcie głośniej. Eben's Easy Bizu, All of My Love.
1: To jest nowość RMF Max.

0: rana. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102%. Z promocyjnym pakietem

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Everybody, I'm Armin van Buuren.
1: Cześć kochani, z tej strony Klau.
2: Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Dziś w wielu województwach przyda się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Na razie chodzi o wschodnie regiony kraju, ale później załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy lubuskiego czy zachodniopomorskiego, a na Lubelszczyźnie i na Mazurach się rozpogodzi. Najcieplej będzie dziś w Trójmieście i Koszalinie, 19 na plusie, 2 stopnie chłodniej ma być w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Warszawie, a najzimniej na Podlasiu maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Dziś warunki biometeo są sprzyjające, więc kawa nie będzie potrzebna.
6: Mówiłem o tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Języków, ale też, słuchajcie, obchodzimy dzisiaj Dzień Królika, Dzień Aptekarza, także pozdrawiamy i króliki, i farmaceutów, ale słuchajcie, tak żeby nie zapomnieć, żeby nie uleciało z głowy, 30 września, czyli w środę, Dzień Chłopaka. Dziewczyny, my o Dniu Kobiet zawsze pamiętamy. Żeby nie było, że nie przypominałem. Post Malone na start godziny 11 w RMF Max, Dawid Miązek, zapraszam.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift w RMF Max, której najnowszy kawałek Patient Zero z najnowszego albumu premierowo wczoraj zagraliśmy w RMF Max i dzisiaj na pewno też jeszcze zagramy, bo to świetny numer jest. Za chwilę za to wracamy do też najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Gościem Igor Łupkowski. RMF Max.
1: Reklama. To złota kumulacja, teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
8: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: I po reklamie.

0: tej kolaboracji się nikt nie spodziewał, ale wielu rzeczy po Macie się nikt nie spodziewał, a potem one dochodzą do skutku. Ajcz Mata, R&B w RMF Max. No a teraz pora na kolejny fragment najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Ada Krysian i Agata Świderska przepytują Igora Łupkowskiego, który sławę zyskał w programie Love Island. Tam też poznał swoją długoletnią dziewczynę, Madzie. Jak tam było za kulisami?
1: Jakie to jest uczucie właśnie, jak jesteś w programie, który jest stricte nastawiony na to, że masz zbudować jakąś relację i też presję, że ty musisz zbudować jakąś relację. Czy masz poczucie, że to jest prawdziwe wtedy, czy jednak masz z tyłu głowy, że kurde, trochę to jest sztuczne?
2: Ja miałem, tak jak mówiłem, 21 lat. Większość uczestników miało 21 lat. Reality, takie randkowe bikini reality, jak to jest znane, raczkowało w Polsce. I uważam, że te osoby w tamtym momencie szły do tego programu, nie wiedząc, co to dokładnie jest. I uważam, że 90% tych osób w tym programie było faktycznie naturalne. Że faktycznie szukały tej miłości, albo szły do tego programu, nie wiedząc, po co idą, i faktycznie były takie zaskoczone tym, że da się tam znaleźć miłość.
0: No i proszę, czyli to jednak było naprawdę. Tak mówi Igor, a co jeszcze mówi, to sprawdźcie na YouTubie RMF Max i na wszystkich platformach podcastowych. Tam czeka na was najnowszy odcinek Bratnich Dusz, do których my sobie jeszcze wrócimy.

0: Give It Up To Me i Sean Paul z Kissing Cold. To jest RMF Max. Za chwilę prognoza pogody całkiem obiecująca. Ten weekend naprawdę się dobrze zapowiada. Być może ostatni taki weekend z podrygami lata jeszcze ostatnimi, także tym bardziej warto go fajnie wykorzystać. Umówmy się, dzisiaj nie siedzimy w domu. A jak nie dzisiaj, to jutro nie siedzimy w domu. Prognoza pogody za chwileczkę, po niej Armin van Buuren z Saszą Everlasting.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
4: Na koń!
5: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
4: O, tak.
6: No tak, no. A zamiast odwijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
3: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
7: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
7: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
14: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: typu.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Ja też dołączam, jestem Agata.
3: What up, it's the weekend.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
5: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Dziś w wielu województwach przyda się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Na razie chodzi o wschodnie regiony kraju, ale później załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy lubuskiego czy zachodniopomorskiego, a na Lubelszczyźnie i na Mazurach się rozpogodzi. Najcieplej będzie dziś w Trójmieście i Koszalinie, 19 na plusie, 2 stopnie chłodniej ma być w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Warszawie, a najzimniej na Podlasiu maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Dziś warunki biometeo są sprzyjające, więc kawa nie będzie potrzebna.
7: RMF Max.
5: RMF Max.
7: RMF Max.

0: No pięknie wkręca ta nuta. DJ Goja i Jason Derulo, Michiko w RMF Max. Wkręca i podkręca już przed wieczorem. No to takie plany na wieczór, jak ktoś szuka podpowiedzi. I nie tylko na wieczór, w ogóle na cały weekend. To teraz w RMF Max. No to klubowe propozycje z różnych miejscówek w Polsce. Zaczniemy sobie może od Katowic, od klubu Energy 2000, gdzie dzisiaj single party impreza z opaskami, a za dekami bardzo popularne na TikToku i nie tylko DJ-ki bliźniaczki, DJ Twins chojnackie. Start o 21.30. Po sąsiedzku przedostatnia impreza w legendarnym klubie Onyx Tarnowskie Góry, który za tydzień kończy swoją działalność, ale teraz jeszcze będzie można wrócić do złotych lat clubbingu, bo to będzie pojedynek rezydentów dwóch innych legendarnych, nieistniejących już śląskich klubów, Piramida i Bravo. Zostawiamy Śląsk, przenosimy się do Zielonej Góry, klub X-Demon, Zielona Góra, tam dzisiaj impreza dla pań, chociaż płeć brzydka też mile widziana, no ale na panie czekają niespodzianki i darmowy wstęp aż do północy. No i na deser jeszcze Biggest Latino Night w klubie Nowy Harem w Gdyni. Będą goście z Wenezueli, z Kuby, z Ekwadoru, będą niespodzianki taneczne, muzyczne, będzie fajny klimacik od 23.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
16: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń

0: mam na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: AI. 19 stopni Celsjusza, tyle pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Trójmieście oraz w Koszalinie i tam dziś najcieplej. Trochę chłodniej jest na Kujawach, 17 na plusie, a najzimniej w Suwałkach i Białymstoku 14 kresek. Dziś nikt nie powinien zmagać się z sennością czy problemami z koncentracją, bo warunki biometeo mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. W kolejnych godzinach na wschodzie pogoda powinna się poprawić, ale za to na Pomorzu Zachodnim pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu.
3: Albo na maksa, albo wcale, zwłaszcza w sobotnie popołudnie, które właśnie w tej chwili otwieramy, bo 12 nam minęła i w RMF Max otwiera nam je szybki chłopak z szybkimi nutami. Fast Boy Music Sounds. A, ja się jeszcze przedstawię. Dawid Miązek, do 13 dzisiaj jestem z wami. Zapraszam.

0: Najbardziej latino kawałek w karierze Lost Frequencies. Gościnny tutaj brazylijska wokalistka Mari Froesch, która robi niesamowity klimacik. Paraiso, czyli raj w RMF Max. Słuchajcie, jak zafundować sobie raj? No wiadomo, dobre uczynki, miłość bliźniego i tak dalej. Ale nie, mówię bardziej o takim raju na ziemi. Pewnie nie wszystko da się kupić, ale są rzeczy, które jak najbardziej można. I za 1 000 000 złotych, no to taki swój prywatny kawałek raju na pewno można zrobić. A 1 000 000 złotych to nie jest przypadkowa kwota, którą wziąłem sobie z kapelusza. Nie, to są pieniądze, które już od poniedziałku są do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja wjeżdża na naszą antenę i mamy dla was 1 000 000. Otwieramy dla was sejfy wypełnione kasą. Najbliższy finał w poniedziałek, ale nie czekajcie do poniedziałku z wejściem do gry. Nie, teraz po prostu na spokojnie wejdźcie, wysyłając hasło Max SMS-em pod 7467 za 4,92 albo jeszcze prościej parę kliknięć na rmfmax.pl i już jesteście w grze o 1 000 000. 1 000 000 złotych. Jak to brzmi w ogóle? Nie mogę po prostu... Ale tak jest! Naprawdę mamy dla was 1 000 000 złotych. 7467, hasło Max albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
25: Hity na maksa.

0: Błękitny Sztandar, bo to jest sztandarowy numer Roxy ostatnio. Błękit w RMF Max. Wracamy do Bratnich Dusz, do podcastu Bratnie Dusze, którego najnowszym gościem jest Igor Łupkowski, gwiazda Love Island, gwiazda ostatnio top model, influencer, tiktoker, który, to jest ciekawe, przez 17 lat swojego życia mieszkał w Wielkiej Brytanii. No i ma jedno takie ciekawe spostrzeżenie, jeżeli chodzi o Polaków mówiących po angielsku.
1: Polacy mają taką manię poprawiania, że to jest dla mnie fascynujące. W Anglii piszemy takie skróty, taki slang, że ten język po prostu przeszedł jakąś rekonstrukcję, że jest wszystko skracane do różnych zwrotów, skrótów i tak dalej. W Anglii nikt nie ma manii poprawiania. Uważam, że ta mania poprawiania się przekłada na język angielski w Polsce, że w szkołach jest taki nacisk na poprawność, że to osoby dostają paraliżu podczas mówienia.
0: Święta prawda, po prostu mówmy jak umiemy, a nie że się tam akcentu czepiamy. Cała rozmowa Ady Krysian, Agaty Świderskiej z Igorem Łupkowskim na YouTubie RMF Max, ale też na wszystkich platformach podcastowych i na RMF On. Warto. Sober tymczasem z nami i My Body Isn't Ready też warto zrobić głośniej.

0: Neptunika, What If, to jest RMF Max, a ja tu czytam sobie dobre wiadomości, że naukowcy stworzyli specjalny bioplastik, który nie zaśmieca oceanów, tylko po prostu rozpuszcza się w wodzie. Ja się tak oczywiście to jest super, nie? Ale ja się tak zastanawiam, to jak on się rozpuszcza w wodzie, to jak to jest, że ta woda, która jest w butelce plastikowej, go nie rozpuści? Oj, to chyba coś jak z tym teflonem, który do niczego się nie przykleja, ale jakoś się musi przecież przykleić do patelni. Miejmy nadzieję, że to będzie działać dla dobra delfinów i innych fajnych zwierzątek. Za chwilę pogoda, a po niej Sobel, Francis DMC. Kochasz?
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Ślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
20: AI.
1: 19 stopni Celsjusza, tyle pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Trójmieście oraz w Koszalinie i tam dziś najcieplej. Trochę chłodniej jest na Kujawach, 17 na plusie, a najzimniej w Suwałkach i Białymstoku, 14 kresek. Dziś nikt nie powinien zmagać się z sennością czy problemami z koncentracją, bo warunki biometeo mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. W kolejnych godzinach na wschodzie pogoda powinna się poprawić, ale za to na Pomorzu Zachodnim pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu.
9: RMF Max.
20: RMF Max.
9: RMF Max.

od IDF, RMF Max, od razu cieplej. Może nie chat, może nie gorąco, ale ciepło na pewno za oknami, także bardzo fajne sobotnie popołudnie nam się szykuje, a podobno niedziela ma być jeszcze nawet trochę cieplejsza. O tym za chwilę w prognozie pogody. Ja was ciepło żegnam i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zostawiam was w dobrym towarzystwie, bo za chwilę wjeżdża Oskar Cym z numerem bez końca, a za dłuższą chwilę, zaraz po 13:00, Przemek Kubera z Radiowozem. Dawid Miązek, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Pa!

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wróżka prawdę ci powie.
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
19: AI,
18: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: I po reklamie.

0: szklanki Biometeo mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
1: Drzwi zamknięte, tak, fotel wygodnie ustawiony i pasy zapięte, no to ruszamy tym radiowozem za sterami, jak zawsze z wami Przemek Kubera. To jest radiowóz w RMF Max, zostaje do godziny 17, rozsiądźcie się wygodnie. Serwus! Max! I obiecuję, niby radiowozem, ale to będą naprawdę wysokie loty. Tobi Romero, na przywitanie ode mnie, to jest Fly High.

Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, jaka jest pogoda, jakie są warunki, jeżeli samochodem się na grzyby wybieracie w ten weekend, a wiem, że to ostatnio coraz bardziej popularne, to opowiem wam za chwilę w RMF Max, jak z grzybów nie wrócić z mandatem. RMF Max.

Najnowsze trendy. Jesień 2026. Mówią, że wszyscy jesteśmy w naszym countryside era, więc w RMF Max pomagamy w zbieraniu grzybów, ale skoro to jest radiowóz, to ja powiem o tym, jak samochód ogarnąć na grzybobraniu. Po pierwsze, nawet jak nie ma szlabanu, nawet jak nie ma zakazu wjazdu, to i tak nie zawsze do lasu wjechać możemy i nie ma co kombinować. W lesie możemy śmigać tylko samochodem po drogach publicznych, państwowych albo specjalnie oznaczonych, a wszędzie indziej jest po prostu generalny zakaz. Jeśli chodzi o parkowanie, to zostawiamy auto tylko tam, gdzie nadleśnictwo pozwala. 20 zł to jest najmniejszy mandat za nielegalny wjazd do lasu, ale to się może skończyć nawet grzywną w wysokości 5000 zł. To parę koszyków grzybów by za to było. Prawda? Na dodatek, tak, ważna porada, bo może niektórzy nawet nie wiedzą, jak to w lesie jest, bo są w Countryside Era po raz pierwszy w tym roku. Zostawcie sobie pineskę na mapie, gdzie zostawiliście samochód, to się naprawdę po paru godzinach przydać może.

0: Ale Farben, Janna Klap, to jest Supergirl w RMF Max. Nasza super Karincińska zaprasza jutro wieczorową porą na antenę RMF Max na kolejną odsłonę próby mikrofonu, czyli na rozmowy z gwiazdami, ale już teraz te długie wersje podcastowe możecie znaleźć na naszym YouTube'owym kanale. RMF Max na YouTubie też się poleca.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
16: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
17: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: W sobotę w pogodzie miszmasz. Nad częścią Polski rządzą chmury i we wschodnich regionach pada lub będzie padać, a na zachodzie cieszymy się słońcem i błękitem nieba, jednak wkrótce i tam pogoda się popsuje. Najchłodniej dziś na Podlasiu. 14 stopni, trzy kreski wyżej oscylują słupki rtęci w centrum, a najcieplej dziś nad morzem 19 stopni Celsjusza. Humory powinny dopisywać, bo warunki biometeo mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
7: RMF Max.
6: RMF Max.
7: RMF

0: O, i tak powinniśmy robić całą jesień. Moving to the Sun to jest RMF Max. Mnie ta nuta bardzo w imprezowy klimat wprowadza, więc pora sprawdzić, co tam w imprezowej trawie piszczy. To kolejna odsłona Tour de Club. Zaczniemy sobie może te klubowe polecajki od katowickiego X-Demona, który wczoraj się oficjalnie otworzył, zainaugurował działalność i to na grubo, bo był Mauro Picotto, no ale dzisiaj nie mniej ciekawie się wieczór zapowiada, bo gościem specjalnym drugiego dnia wielkiego otwarcia katowickiego X-Demona będzie DJ Eben, ten DJ Eben od hitów Hollow czy Hard. Start o 22:00. Jak macie ochotę na dużą dawkę house'u dzisiaj, to koniecznie zajrzyjcie do sopockiego klubu Noce i Dnie. Tam dzisiaj nocna zmiana, Night Shift, da Maker cały wieczór za sterami. Poleca się też warszawski klub Explosion. Tam dziś duża dawka retro od DJ-a Dziekana. To jest ten DJ, który nie tylko wypuszcza sety, ale też improwizuje na syntezatorach na żywo. No i białostockie Rokoko też dzisiaj będzie dobrym adresem na inaugurację klubu w nowej miejscówce przy ulicy Pięknej. Król Latino się pojawi, czyli oczywiście Skolim.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
11: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowie.
18: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: I po reklamie.

Akurat taki baron za oknami, że jeżeli ktoś podjął bardzo świadomą decyzję, że dzisiaj zostaje w domu na kanapie pod kocykiem, to ja to szanuję, ale mimo wszystko w drodze ktoś być musi. I to jest radiowóz już po 14 w RMF Max. Przemek Kubera z wami.

Chris, o taki jeden buziak to wiele w weekend zmienić może. To jest RMF Max. Wyobrażasz sobie sytuację, że zdajesz egzamin na prawo jazdy, legalnie wszystko działa, a i tak odbierają ci uprawnienia? No taka historia u nas za parę chwil. Gdy

0: która robi dokładnie taką samą robotę w sobotnie popołudnie w RMF Max jak kolejna kawa. Ellie Oaks, Lawina i Reasons. To teraz oczywiście, jeżeli nie jesteście za kierownicą, przymknijcie oczy i wyobraźcie sobie taką sytuację. Normalnie idziecie do szkoły jazdy, robicie legalnie cały kurs, potem zdajecie egzamin na prawo jazdy, jest miło, fajnie i przyjemnie i nagle przychodzi do was pismo z prokuratury, że no słuchajcie, sorry, ale nie macie uprawnień, nie macie tak naprawdę prawa jazdy. Taka sytuacja spotkała kilkudziesięciu kierowców spod Tarnowa. Oni stracili prawo jazdy, bo uwaga, ich szkoła jazdy sprzedawała papierowe marzenia, a nie prawdziwe kursy. Właściciel podrabiał podpisy, podrabiał egzaminy, rozdawał autografy, jakby był na festynie. No i słuchajcie, nawet jeżeli ta ekipa zdała legalnie egzamin na prawo jazdy, to nie ma zrobionego kursu, więc prawo jazdy musi być anulowane. Mam nadzieję, że ufacie swoim instruktorom. Ja bym sprawdził. Szczególnie pod Tarnowem.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

Nie, no dobra, już dłużej nie wytrzymam, no nie mogę, no mam tajemnicę, mam sekret. Ale umówmy się, że jakby akurat tego sekretu to nie musicie trzymać dla siebie. Niech się cała Polska dowie, największe pieniądze w historii radia, nawet 1 000 000 złotych teraz do wygrania u nas w RMF Max. To jest złota kumulacja, otwieramy dla was sejfy. A do gry najlepsze jest to, że możesz wejść już teraz, żeby zagrać o 1 000 000 w poniedziałkowym finale. Wyślij SMS hasło MAX na nowy numer 7467. Koszt takiego SMS-a to jest 4,92. To oznacza, że możesz trochę drobnych zamienić na 1 000 000 złotych od RMF Max. Max na 7467 albo rmfmax.pl.

0: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
1: Nawet milion złotych!
0: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
8: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
12: I po reklamie.

sytuacja. Robi się poważna, bo po 15 to nawet najtwardsi piątkowi zawodnicy już powoli rozklejają powieki. No to mówię wszystkim dzień dobry, to jest kolejna godzina z radiowozem w RMF Max. Za sterami Przemek Kubera. RMF Max.

0: tabletka RB Max, pali po coraz droższe, politycy żonglują sobie literkami, CPN, PKN, USB, nie wiadomo, który z tych projektów lepszy, a we Francji po prostu robią przelew. Jak to działa na zachodzie, o tym w RB Max za parę chwil.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer.

0: 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślimax na 7467.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. I po reklamie.

Armin van Buuren doskonale wie, jak się zająć kierowcami, którzy już powoli w trasie zaczynają się nudzić. Everlasting RBF Max za nami. A słuchajcie, nudy nie ma, kiedy musimy sobie zacząć uprawiać eco-driving. To przynajmniej człowiek czymś się w trasie zajmie, prawda? Eco-driving polecamy wszystkim, bo paliwo drogie. Jeszcze nie aż tak drogie jak na przykład we Francji. Tam, słuchajcie, za diesla trzeba zapłacić już prawie 2,5 euro. No i też mają problemy. Tylko, że tam politycy nie żonglują literkami, projektami CPN, PKN i tak dalej, tylko po prostu robią kierowcom przelew tym, którzy naprawdę sporo jeżdżą. Na przykład, jeżeli robicie ponad 8 tysięcy kilometrów rocznie, jeździcie do pracy co najmniej 15 kilometrów w jedną stronę, to 100 euro na wasze konto prosto od rządu poleci. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy byśmy woleli kolejne 3-literowe programy obniżające cenę paliw, czy na przykład takie 500 od rządu na konto. Zostawiam temat otwarty do dyskusji, żebyście się w trasie nie nudzili.

0: Zara Larsson i Lush Life w RMF Max. Mam dobrą informację dla tych, którzy szykują małą jesienną domówkę dzisiaj wieczorem. Jeden temat oczywiście jesteśmy w stanie zdjąć wam z głowy. Możecie przygotować coś do zjedzenia, pewnie coś do popicia, a za granie po 20 odpowiada Przemek Grabowski i odpala Max Party Mix, także muzę macie z bani.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
22: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
21: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
22: Uff, jest dla mnie ratunek.
21: Tak.
22: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
23: Zdrowid.
24: I po reklamie.

0: wtedy Swims w RMF Max i numer o absolutnie każdym szwagrze, czyli Mr. Know It All. Za chwilę 16. To jest Radiowóz. Fajnie, że jesteście.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phoenix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
1: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phoenix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
18: I po reklamie.

0: się na i dla tych, którzy weekend spędzają na kanapie pod kocem i dla tych, którzy są gdzieś w aucie, w trasie, w RMF Max odpalamy kolejną godzinę z radiowozem. Przebek Kubera cały czas z wami.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

duet ulubiony. Smolasty i Doda, nim zajdzie słońce w RMF Max. Taki mój ulubiony motoduet to jest rajdowy mistrz Europy, Miko Marczyk i Eco Driving. On to znowu zrobił. Co dokładnie i jak grubo o tym w RMF Max za kilka chwil.

0: Jungle Wyrybów Max, czyli Alok, Chainsmokers i May Stevens w tych trudnych czasach, kiedy paliwo jest tak drogie. Mam dla was idealnego kandydata na męża, narzeczonego, zięcia, sąsiada albo po prostu najlepszego kumpla. To jest Miko Marczyk, czyli rajdowy mistrz Europy 2025, który jakiś czas temu pobił rekord Guinnessa i przejechał na pełnym baku jednym samochodem 2831 km. Prawie trzy koła na jednym baku. To teraz zrobił to ponownie, tylko elektrykiem. Na jednym ładowaniu śmignął trasę przez Kraków, Sandomierz, Warszawę, Trójmiasto i powrót w okolice Torunia. 1338 km na jednym baku, albo no właściwie na jednym ładowaniu. To teraz sprawdź sobie w swoim aucie swoje wyniki eko, swoje spalanie. No i powiedz mi, że to nie jest syn koleżanki twojej mamy z pracy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: czujecie? Ale zaleciało klasykiem Edward Maya, Stereo Love w RMF Max. Za nami godzina 17 na horyzoncie. To oznacza, że odpalamy za chwilę najnowsze notowanie listy Hot Bands. Piotrek Świderski już rozgrzany. Ja się żegnam muzyczną nowością od Karol G. Przemek Kubera, dzięki za dziś, było pięknie. Do usłyszenia, pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: I po reklamie.

0: Четверки.
1: Листа Хоп Дэнс.
2: No to ruszamy już oficjalnie, jak co sobotę po 17 w RMF Max. 30 waszych ulubionych hitów na maksa, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Tu Piotrek Świderski, tu lista Hop Bands. Naprawdę dużo dobrej muzy przed nami. Będą też jak zwykle propozycje z poczekalni i nówki sztuki. Także zapinajcie pasy, zróbcie głośniej radio i lecimy z tematem. A na 30 dzisiaj, po podliczeniu wszystkich waszych głosów z całego tygodnia, Tobi Romeo, Fly High.
1: 30, numer 30.

Dopiero co debiutował 3 lata temu, a dzisiaj jest jednym z topowych polskich wokalistów. Oskar Cym z jego najnowszy singiel Bez końca na miejscu 29 sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. To też zapowiedź jego nowego trzeciego albumu, na który czekamy z niecierpliwością. A propos czekania, to teraz zajrzymy sobie do naszej poczekalni, bo tutaj pojawił się bardzo ciekawy numer od szwajcarskiego duetu DJ-skiego Adriatic. Palm of Your Hands. Posłuchajcie, jak wam siądzie, to koniecznie zagłosujcie na rmfmax.pl.

Ten gość już nieraz pokazywał, że jest prawdziwym pogromcą list przebojów. To Alex Warren ze swoim Passenger w RMF Max. W tym tygodniu tylko miejsce 28. Ewidentny spadek formy. No może w przyszłym będzie lepiej. A tymczasem sprawdzimy sobie kolejną nówkę sztukę. Propozycje do najlepszej 30 i listy Hot Bands. Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones. Posłuchajcie i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym kawałku na rmfmax.pl.

0: było do przewidzenia, że to nagranie bardzo szybko zdobędzie wasze uznanie. Lost Frequencies i Marie Froese, Paradise of RMF Max. Dziś na liście Hot Bands miejsce 27. Pierwszy tydzień w zestawieniu oczywiście. Za chwilę pozycja numer 26 i mogę wam już zdradzić, że wylądował na niej Somber singlem My Body Isn't Ready. Będę miał też dla was nowość od Sobla i Francisa. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

ciekawe, czy doczekamy się tej nowej płyty od Sobla jeszcze w tym roku. One Day in Poland, Francis Isabel, to za nami w RMF Max. Ten numer znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl. A teraz kolejna nowość, na którą możecie głosować i być może już od poniedziałku znajdzie się w najlepszej dyszce. Warner i Lauren, Let Me Forget.

0: Duet już niejednokrotnie pokazywał, że lubi odświeżać stare motywy i co najważniejsze, robi to bardzo dobrze. Eli Oaks i Lavinia z numerem Reasons, 25 na sobotniej liście Hot Bands. Za chwilę odliczamy dalej. Będzie Kygo, będzie także Mrozu i bracia Kasperczyk, tylko na którym miejscu? Zostańcie, to się dowiecie.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
14: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.
2: 24. Numer 24.

naprawdę bardzo fajnie to leci, ale jeszcze w propozycjach duet z UK, Jolly Corey, Hannah Boleyn, Don't Go Breaking My Heart, to przed momentem w RMF Max. Ten numer znajdziecie na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu 24 Kygo i Max Magnał, Take Me Back, a teraz pora na miejsce 23. Tutaj z kolei po polsku Mrozu i bracia Kasperczyk z numerem Wszystko, czego chciałem. A tak przy okazji, jeśli jesteście fanami Mroza, lubicie go i chcielibyście posłuchać, co miał do powiedzenia Karinie Nicińskiej w najnowszej próbie mikrofonu, no to wbijajcie na naszego YouTube'a, na YouTube'a RMF Max. Tam właśnie najnowszy wywiad z Mrozem. RMF Max. RMF Max. 23. Numer 23.

0: Wtedy vibe na te chłodniejsze już jesienne wieczory Neptunika What If w RMF Max. 22. W tym tygodniu ten kawałek debiutuje w najlepszej 30 listy Hot Bands. No to zanim sobie zamkniemy pierwszą część dzisiejszego zestawienia, mam dla was jeszcze jedno nowe brzmienie. Ekipa Offenbach wzięła tym razem na warsztat hiciora zespołu Star Sailor na miejscu 21. ich Four to the Floor. RMF Max.
1: Numer 21.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: 25 zł zniżki na McDonald's na Pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit.
22: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
23: Skoda. I po reklamie.
24: Magda.
25: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
26: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
27: Hey, I'm Ed Sheeran.
28: Cześć, tu.

No to siemano ponownie, tutaj cały czas RMF Max, tu Piotrek Świderski, jestem z powrotem i mam dla was kolejne mega hity, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. To jest lista Hot Bands, pierwsza sobotnia lista Hot Bands w wydaniu jesiennym, kolejna dycha hitów przed nami, a na początek z propozycji Maluma i Shakira, Agua.

już nie jako Miley Cyrus, a po prostu Miley. Nowa era Miley, Bass Persuades, single, który nazywa się tak jak i cały nowy album. Tę nowkę sztukę znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl. Można już na nią śmiało głosować. Przed Miley mieliśmy jeszcze miejsce 20 listy Hot Bands, a na nim Axwell i Bond ze swoim Whatever Turns You On. No i co, pora teraz na miejsce 19. Tutaj z polskim akcentem AG Mata, Ring My Bell. 9.

naprawdę świetnie wkręca się ten bicior, ale nie wkręcił się jeszcze na tyle, żeby mógł się wbić do top 30 listy Hot Bands. Z poczekalni Gnarly i Major League DJs Wasted w RMF Max. Ta szwedzko-południowoafrykańska fuzja czeka na wasze głosy na naszej www. A teraz przeniesiemy się do Niemiec, do naszych sąsiadów, bo stąd pochodzi DJ producent, którego możecie kojarzyć pod pseudonimem DJ Daddy Trance. O kogo chodzi? Oczywiście, że o Marlona Hofstada, który na warsztat tym razem wziął 17-letni hit Kerry Hilson, I Like, i dziś wylądował na miejscu 18. Hity na maksa. Max. 18. Numer 18.

0: Duch po raz kolejny pokazał, że ma niesamowitą moc przywracania tych nieco bardziej zakurzonych numerów. 8-letni singiel Post Malona i Swilly Sunflower, 17 na liście Hot Bands w RMF Max. Ale to jeszcze nie koniec internetowych wirali. Będą też nówki sztuki, które być może wkrótce też takimi wiralami się staną. Słuchacie cały czas listy Hot Bands w pełnym wydaniu. Cała 30 hitów. Za chwilę miejsce 16. I tutaj mogę wam już zdradzić, że wylądowała bardzo zdolna młoda polska wokalistka Liwka z singlem Poza Tobą Nic. Zostańcie koniecznie z nami. Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
2: 16 numer

Dziwka jest zdecydowanie jednym z największych tegorocznych muzycznych odkryć na polskiej scenie. Jej Poza Tobą Nic na miejscu 16 sobotniej listy Hot Bands. A czy takim muzycznym odkryciem będzie też kolab Sonnego Fodery i Becky Hill? Say Something jest już w propozycjach i możecie głosować na RMF Max.

0: takim oto sposobem dotarliśmy do półmetku sobotniej listy Hot Bands. Tutaj cały czas RMF Max. Na 15 Silva Bempa, On Tonight. Tech house'owy banger, który awansował aż o 15 pozycji w górę. No i teraz zaczną się prawdziwe emocje i jeszcze lepsze hity na maxa. Swedish House Mafia, Illy Kelly, Happiness is So Sad, Margaret, Prima Ballerina i m.in. nówka sztuka duetu Two Colors. Zostańcie koniecznie z nami, bo naprawdę będzie się działo.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Ach, niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
8: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
13: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
3: 14. Numer 14.

ale ten saksofon tam wjeżdża. Margaret Prima, balerina RMF Max. To ostatnimi czasy mój ulubiony numer po polsku. No ale wy też go bardzo lubicie, bo miejsce 13 w podsumowaniu całego tygodnia to bardzo dobry wynik. Wcześniej na 14 szwedzka mafia i Lykeli Happiness is so sad. Bolesny spadek z podium. Mieli ostatnio trójkę na liście Hot Bands. No cóż, może jeszcze wrócą do najlepszej dychy. A tymczasem sprawdzamy kawałek, który w poniedziałek być może już w tej elicie się znajdzie, prosto z oficjalnej ścieżki dźwiękowej do GTA 6, Sexy Magic, Cartier, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again.

słuchajcie, mam takie przeczucie, że to może być jeden z największych hitów jesieni 2026, choć kawałek został wydany pod koniec lutego tego roku. Temper City Self-Aware to za nami, awans z miejsca 15 na 12. Co ciekawe, to pierwszy numer tego zespołu pod tym aliasem. Zbliżamy się do top 10 listy Hot Bands w RMF Max, ale zanim Elita, to musimy poznać numer, któremu bardzo niewiele zabrakło, żeby się właśnie tam znaleźć. Tutaj duet DJ-ski z Berlina, Two Colors z numerem Prima Donna. 11 numer 1.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Hity na Maxa. RMF Max. Hity na Maxa.
1: Zostały już tylko te najlepsze, wasze ulubione hity, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Odpalamy top ten listy Hot Bands w RMF Max. Piotrek Świderski z wami.
2: Poczuj dobry beat. RMF Max. Ten numer 10.
1: No i ten zacny gron otwierają bracia z ekipy Fastboy. Music Sounds to numer, w którym można złapać jeszcze trochę lata.

Nie wiem, czy wiecie, ale współautorem tego utworu jest Ed Sheeran, a w klipie wystąpiła Demi Moore. Cat's Eye, Animal, miejsce 9 na liście Hot Bands w tym tygodniu w RMF Max. A teraz ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, bo tam czeka bardzo fajny kawałek, który już w tamtym tygodniu, w sobotę, był w niej i grałem wam go. Dzisiaj sobie przypomnimy, żebyście wiedzieli, że można na niego głosować. Marshmello, a także Cameron Whitcomb z numerem Hollow. Posłuchajcie i być może zagłosujcie, bo bardzo by chciał od poniedziałku już być w najlepszej dyszce.

zeszłą sobotę rządziła, dzisiaj tylko 8 na liście Hot Bands. Zalia, Tylko kochaj mnie przed momentem w RMF Max. No to już wiadomo, że będziemy mieć nową jedynkę. Nie powiem wam jeszcze, kto na niej jest, ale zapewniam was, że warto poczekać. Tymczasem ponownie zajrzymy sobie do propozycji. Do naszego zestawienia już szykuje się Alex Warren z nowym singlem Emerald Eyes. Posłuchajcie.

0: jeśli chodzi o produkujących DJ-ów, to Robin Schulz w tym roku po raz kolejny pokazuje, że chce się zaliczać do ścisłego topu. Jego Take It Slow we współpracy z Watermot za nami w RMF Max. No i co, lecimy dalej z listą Hot Bands. Najlepsza piątka coraz bliżej, emocje coraz większe. A na szóstym, no mogę wam już zdradzić, Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, zostańcie, za chwilę wracamy.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: I po reklamie.

bardzo byśmy chcieli, żeby to był ostatni dzień lata, ale jesień wjechała już na pełne i zapowiadane miejsce szóste należy dziś do ekipy w składzie Gibbs, Ego i For Money. Tu cały czas RMF Max, tu lista Hot Bands. Zanim najlepsza piątka, to mam dla was jeszcze świeży bit od Jamesa Hype'a, Serotonin.

0: Fate, Alan Walker i Eva Max otworzyli najlepszą piątkę sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. No i to dopiero początek wielkich emocji, bo za moment podium. Wcześniej jeszcze miejsce czwarte, dla wielu te niestety najgorsze. Tytuł jest, słuchajcie, przypadkowy. Loser i Tame Impala. Bardzo mało zabrakło do miejsca trzeciego.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życz sobie

0: pocztowy.pl. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
1: Profilaktyka! Podaj dalej!
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.

Loser, jak już mówiłem, to tylko tytuł tego kawałka. Wcale miejsce czwarte na liście Hot Bands nie jest takie złe. Tame Impala w RMF Max. No i co? Pora chyba odpalać najlepszą trójkę. Nie będę was już trzymał w niepewności. Tutaj MJ Deli, czyli Max Modzelewski. Jeszcze do niedawna mało komu znany artysta, który podbił już sociale i streamingi tym numerem. A teraz jego Deli Supreme staje na podium legendarnej listy

Rewelacyjny numer Griffin Band i Ines Ward Away w RMF Max. Być może już niebawem będzie w topce listy Hot Bands, ale jak na razie jeszcze propozycja, możecie głosować na rmfmax.pl. Zrobiliśmy taki fajny klimacik przed dwoma najlepszymi kawałkami tego tygodnia na liście Hot Bands. Kto na miejscu drugim? Trio, które w to lato rządziło dosłownie wszędzie. Rządziło w socialach, rządziło na klubowych parkietach, na festiwalach i oczywiście na radiowych playlistach. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko. RMF

No to szybko przypomnijmy, że na miejscu trzecim sobotniej listy Hot Bands 26 września MJ Deli z kawałkiem Deli Supreme, na dwójeczce kończące się już Michiko DJ-a Gorzy, Jasona Derulo i Melody, a na jedynce mówiłem, że warto czekać. Wszyscy fani trensu, dajcie głośniej. Armin van Buuren i Sasha, Everlasting. One. One. One. One. One.

0: No i pięknie, dopłynęliśmy do samego końca sobotniej listy Hot Bands w RMF Max. Armin van Buuren i Sasha z kawałkiem Everlasting dzisiaj rządzą na samym szczycie, ale spokojnie, ten muzyczny rejs trwa nadal, bo po godzinie 20 stery przejmuje graba i odpala Max Party. Koniecznie zostańcie. Był z wami Piotrek Świderski, dzięki i do usłyszenia. Życzę miłego sobotniego wieczoru, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydko.

Po za tobą nic. Liwka otwiera nam sobotni wieczór. Fajnie, że jesteście z RMF Max po 20. Co robicie? Gdzie lecicie? Czy może po prostu siedzicie i robicie sobie domówkę? Jak są dwie osoby, to jest domówka. Nawet jak ktoś jest solo, no to też jest domówka. Przemek Grabowski z wami do północy. Nie zabraknie imprezowych, tanecznych bitów. Będą też bardzo ciekawe nowości, ale także klasyki. Teraz klubowy klasyk, który miał przyjemność zremiksować także Avicii. No i klubowy głos, ta dziewczyna Nadia Ali, która zaśpiewała kiedyś hicior I.I.O., czyli Rapture. Wszystko podkręcił jeszcze właśnie on, Avicii. No i wspominamy teraz.

0: Hej, čo body, taký klimat v sobotu večorem. Robí nám Felix Jen, ktorý prerobil ten chyčor. Šventujeme ten ostatný víkend vrešňa. Čas šepko lečí. Ale słuchajcie, idzie dobre. Po weekendzie w przyszłym tygodniu w większości miejsc w Polsce sprawdziłem, będzie przyjemnie, nawet do 20 stopni w dzień, taka piękna polska złota jesień. Oby jak najdłużej. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka chwil jeden z największych hitów tego roku w ogóle imprezowo, Hurzel i jego Moving to the Sun. Max.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

wam ten numer na te długie jesienne wieczory, coraz dłuższe. Nasza nowość w RMF Max, wraca Iben po sukcesie Heads, proponuje nam All of My Love. No i rzeczywiście mamy coraz mniej tego dnia. Dzień już dzisiaj był krótszy niż 12 godzin. A najciekawsze przed nami, nie powiem, że najgorsze, żeby nikogo negatywnie nie nastawiać w środku weekendu. Za chwilę Offenbach i Star Sailor, nasza nowość Fall to the Floor. Teraz przy sobocie Ed Sheeran i jego Bad Habits.

0: Me Back to Avicii, który też robi nam sobotni wieczór. Ciekawe, ile zna języków. No, zna swój norweski, angielski to na pewno, a wiecie, że w Europie funkcjonuje ponad 200 rodzimych języków. I dzisiaj jeszcze mamy Europejski Dzień Języków. Za chwilę Lumix po angielsku i bardzo imprezowo jego wersja Self-Aware. Max.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: końca.
1: To Oscar Sims w RMF Max. No właśnie, a po 21 to już noc, czy jeszcze wieczór? No nie, no przy sobocie to chyba wczesny wieczór, naprawdę wczesna to godzina, wieczór dopiero się zaczyna. Jestem z wami do północy, dużo imprezowych bitów. Za kilka chwil Ellie Oaks i jego Reasons, wróci także Lizot w remiksie dla Daddy Cool od Bonnie M. Ale teraz James Young, bo dawno go tutaj nie było. Infinity.

0: Thrift Shop, Macklemore, Ryan Lewis, jeden z ich wielkich hitów. A jaki hicior mamy dla was po weekendzie, słuchajcie? No słuchajcie, dosłownie, jak najdłużej, jak najczęściej RMF Max, bo w poniedziałek startuje nasza nowa zabawa i będzie można wygrać u nas milion. Milion złotych, no to już działa na serce, prawda? Milion złotych do wygrania w RMF Max od poniedziałku. A przy sobocie, no już czekają Swedish House Mafia, Nelly Kelly, Happiness is So Sad. Wróci także Tame Impala. RMF Max.
1: Reklama. W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Ach, niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

Explosion to Calvi i Remi nagrali jeden hit, który wciąż jest popularny właściwie do dzisiaj na imprezach. No, oczywiście mieli inne produkcje, żeby nie było. Gdzieś tam po drodze wydawali kolejne numery, ale to jest ich największy sukces w karierze w ogóle. No to teraz przy sobocie też tak imprezowo. Agnieszka Chylińska, która pokazała pazur, udowodniła marudom też, że potrafi śpiewać różnorodnie w różnych klimatach, także bardziej imprezowych. Agnieszka Chylińska, nie może cię zapomnieć.

0: Fate to Alan Walker i Ava Max dla każdego chłopaka. Dziewczyny, pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu za 4 dni wypada nam Dzień Chłopaka. To będzie w środę 30 września. Chłopaki, można już delikatnie zacząć wszystkim przypominać. Ale może dzisiaj wieczorem już sobie tak poświętujemy. Za chwilę w głośniku Zalia będą też trendy, bo jest przecież nowość od Armina Van Burena. Max.
1: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji

Król trendów wrócił. Tutaj jeszcze Sasza, która śpiewa dla Armina. Everlasting, Armin van Buuren. Mam nadzieję, że Tiesto się nie obrazi, jak usłyszy ten tytuł, że Armin van Buuren jest królem trendów. No, można powiedzieć, że Tiesto jest na pewno gdzieś w pierwszej trójce. Może jest drugi, może trzeci, może piąty. Miał przerwę od trendów, tak więc teraz musi się trochę postarać. A ja mam dla was po 22 kolejną klubową nowość w RMF Max, którą polecam na sobotę. To Matame i Zerb w numerze w

of Touch, Disco Hitcher w remiksie kiedyś od United Nations. Polecam wam na weekend, który okazuje się, może nam się wydawać krótszy, dlatego że jest przyjemniejszy. Zbadali to. Kiedy jesteśmy zajęci czymś, co nas angażuje, no to znacznie rzadziej kontrolujemy czas. I nagle jest niedziela wieczór. Ale to nie teraz. Na razie świętujemy sobotę. Za chwilę Milki w remiksie Davida Getty. Wróci także Lost Frequencies w nowości Paraiso.

0: Stranger.
1: Pamiętacie jeszcze tę dziewczynę? Olivia Adams. Na pewno zaskoczy i na pewno wróci jeszcze na scenę i chwyci za mikrofon. A ostatnio za mikrofon ponownie chwycił Mata, który pojawia się gościnnie w remiksie disco hitu. Aicz z Wielkiej Brytanii przerobił Ring My Bell. No i Mata tutaj na featuringu naprawdę daje radę. Zróbcie głośniej, jest niesamowity imprezowy klimat. Ring My Bell, Mata Polish Remix. A za chwilę Danca Kuduro. You can-

Jest mi bardzo miło, że spędzacie sobotę z RMF Max. No to może w wolnej chwili wskoczycie i zagłosujecie na Margaret, która śpiewała przed chwilą Prima Ballerina. Czy to będzie nasza prima nowość w zestawieniu listy Hobbence? Czy to będzie na przykład prima pierwsza trójka w poniedziałek? Zobaczymy. Zostańcie z nami, bo po 23 wrócimy też do klubowych klasyków. Pojawi się Armand Van Helden. Wiem, że go jeszcze kojarzycie, wiem, że pamiętacie.

All Tonight, Silva Bumpa remiksuje hicior muzyki R&B, kiedyś Montel Jordan i tak to zrobił w 2026. Przemek Grabowski, witajcie po 23 przy sobocie. Świętujemy ostatni weekend września. Obiecałem wam klubowe klasyki, no i proszę bardzo, jest mistrz ze Stanów Zjednoczonych, Armand Van Helden. I teraz jeden z jego niezapomnianych hitów, w jego sercu zawsze muzyka house. Na pewno pamiętacie, a jak nie, no to poznajcie. My, my, my. RMF Max.

energii mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

myślicie, będę w sumie miał wakacje, gdy zaczynało się lato, no to David Guetta i Alok pokazali nam Run, Run River, a to już proszę bardzo, ostatnia sobota września oficjalnie, ale mam do was coś na pocieszenie i poprawę humorów. Kasa będzie, będzie kasa. Startuje nasz nowy konkurs już od poniedziałku. Będzie można wygrać w RMF Max 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych, słuchajcie, tak więc proszę nas śledzić i słuchać nie tylko w sobotę, ale także od poniedziałku. Zostańcie z RMF Max, wracam do dobrego bitu, będzie też król Armin van Buuren.

Pięknie nam to wleciało przy sobocie. Armin van Buuren i jego klasyk In and Out of Love. Słuchajcie, bardzo ważna wiadomość. Dzisiaj możemy mieć problemy ze snem i można to zrzucić na księżyc, bo dzisiaj mamy pełnię księżyca. Tarcza jest no nawet teraz widoczna praktycznie w 100%. Oczywiście, jeśli nie ma u was chmur. Jeśli ktoś gorzej śpi przy pełni, no to będzie mieć na co zrzucić winę. Ale jutro niedziela, można dłużej pospać, a dzisiaj tańczymy. Teraz Lumix i jego wersja Self-Aware w RMF Max.

Więc kto zainwestuje w jego MJ Deli Startup Company? Głosujecie na rmfmax.pl. Deli Supreme, MJ Deli wiralowo. Przysobacie w RMF Max. W nocy też nie zabraknie dobrego bitu, pełnia księżyca, wasze ulubione hiciory. Jutro można, a może nawet trzeba wstać trochę później. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. No to świętujmy weekend. Do usłyszenia, cześć.